kiedy ja i ty oglądamy do późna TV. Trzeba się wcześniej kłaść, by wypocząć, bardzo rano wstać, żeby zdążyć na pociąg, na samolot? Przepraszam, coś nie tak, zaśpiewaj Krzysiu.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świąt.

wieści. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki. Z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo. Jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: polsku.
1: Sezonowo smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny. A nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku. Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł, o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby

0: samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik.
3: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: No nie, no tak.
3: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania.

0: A mogę iść środkiem.
1: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej. Pieszy, takie tam.
1: Ja zawsze
0: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
2: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
3: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas

0: strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być. Można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania. Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego,

0: żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
1: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalnie, tak jak Sylwester, czy
3: Jajeczko,
4: tak,
3: wigilia, więc to są takie
4: właśnie.
3: spotkania
4: To są,
3: integracyjne.
4: tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak.
4: Tak.
3: 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe,
4: Tak.
3: tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brycz. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa, i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, czy ostatnio Wrocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych

0: osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
0: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykonuję

0: do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
5: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
5: z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które

0: bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane. Tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
3: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się

0: uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi, takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie

0: przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie, zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć

0: udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę, 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki

0: spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
0: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Tak.
0: Miłego dnia.
2: Działa.
0: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
0: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Muszę wam pokazać.

0: Ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany do całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości,

0: jak zajmowanie miejsc parkingowych. No, są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na wrocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Wrocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje wrocławski ratusz, tam też pozostanie.
2: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby no, oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
3: Od kiedy będzie można korzystać?
2: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
4: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
3: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
5: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
4: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania to integracyjne.
5: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
4: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta

0: wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
0: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brycz. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
2: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
6: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, A szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność.

0: dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no, w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty.

0: dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20

0: schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
1: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku. Także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
0: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
0: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
1: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę

0: bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu. I właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania, więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. a ja mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei

0: I organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie, możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi Pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację, tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowisko.

0: samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
3: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: No nie, no tak.
3: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
4: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
3: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
4: Ja zawsze
3: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być, jeżeli nawierzchnia na to nie

0: pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. O. O. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O. O. No, ledwo. Oj. O, tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania.
3: Kuba,

0: Ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania. Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Bo ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować organizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia.

0: kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy. Jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno. Więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
5: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
5: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam, też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
4: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
5: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
6: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
4: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
6: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych o

0: opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
5: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
5: z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł,

0: który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy Państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe, inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane. Tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia.

0: życia mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi, może zawalczyć o

0: nowotworowej, moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład, jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna. Chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie, naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo

0: głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalnych AGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi Pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak?

0: Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią.

0: korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
1: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Tak.
1: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
1: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
1: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód,

0: Jechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany do całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.

0: Emat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na wrocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Wrocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje wrocławski ratusz, tam też pozostanie.
1: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
2: Od kiedy będzie można korzystać?
1: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
0: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tej

0: kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy?
1: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
2: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski słownik biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
0: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja, i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
0: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
0: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
0: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
6: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy, i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
0: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także.

0: opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
1: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no, w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
0: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
0: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
4: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim.

0: Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
1: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
0: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87 800 Włocławek.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypukleją się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na

0: pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie, tym bardziej, że

No właśnie, zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działania lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje

0: roboty z pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie, możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję

0: inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik.
3: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: Tak.
3: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
4: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
3: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
4: Ja zawsze
3: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając.

0: stając blisko mnie, ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? jakichś

0: Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze

0: teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy. Jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno. Więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
2: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
3: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
2: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
2: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
3: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
2: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
1: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio wrocławski słownik biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Wrocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
3: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
5: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
3: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
6: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie

0: spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno Wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek.

0: ławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe, inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Wrocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno wrocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazu, dzisiaj było to prezentowane. Tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
3: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład

0: przykład, uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi, takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego

0: oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalnych AGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi Pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam

0: się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel, zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
4: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe.

0: całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
1: Tak.
0: Miłego dnia.
1: Działa.
0: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
1: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko. Mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
2: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
3: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie jest dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być.

0: No bo, no ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Bo ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany do całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej.

0: I jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
1: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby no, oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
2: Od kiedy będzie można korzystać?
1: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
0: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania to integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
0: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i

0: różne tematy są rozważane, i ta część naukowa, i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
0: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o, ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości. ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no, w Uniwersytecie

0: Działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
1: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
2: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
1: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
2: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
1: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
4: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
5: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku Roku Życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie

0: problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku. Także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, już jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypukleją się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
0: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
1: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
0: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
1: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
0: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
1: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
0: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
1: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu.

0: mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie, możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany. W związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiemy, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności.

0: i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik
3: jednak. Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: No tak.
3: Miłego dnia.
4: Działa.
3: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
4: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
3: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
4: Ja zawsze
3: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i Tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi.

Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę. Nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj.

0: tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami,

0: szkołami, pod naszymi blokowiskami. I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora

0: zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
1: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
3: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
1: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
3: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak, tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam, też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe, tak, tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
3: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
0: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja

0: robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. to bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co

0: najważniejsze. Oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
1: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
2: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
2: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei.

0: Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne.

0: z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale

0: Nie wie jak, czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
1: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej, na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
0: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
1: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
0: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
1: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
0: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
1: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna.

0: za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
4: Trąbią samochody. Co? A, super.

0: Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, o, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
1: No nie, no tak.
0: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
1: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych,
1: ja
0: takie tam.
1: Ja sam
0: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
2: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O! O! No, ledwo. Oj! O! Tędy muszę chyba pójść.
3: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie

0: naruszane jest prawo. Po pierwsze, mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Wrocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki.

0: Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
1: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych.

0: niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
5: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
5: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
4: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
5: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
6: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN

0: wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
0: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
5: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede

0: wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, może mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
0: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku. Także

0: że te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała

0: śmiałość, śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, już jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
1: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
0: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego

0: takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania, więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, Ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki.

0: w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę, 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana.

0: Monument ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
1: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić, proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
1: Nie, tak mi jest wygodnie, dziękuję.
2: No nie, no tak.
1: Miłego dnia.
2: Działa.
1: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
1: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi

0: poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
1: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
0: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
1: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
0: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację,

0: Można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby no, oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
6: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków.

0: w tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia, z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester.
1: Jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
0: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż, teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski słownik biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa, zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze.

0: że może być piękne.
1: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
2: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo

0: i fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, w na które składa się

0: ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

działalnością we Wrocławku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną

0: Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jeśli

0: jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie, tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana. Ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi? Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam

0: parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany. W związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe.

0: całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
1: Tak.
0: Miłego dnia.
1: Działa.
0: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
1: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
1: Ja zawsze
0: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
2: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
1: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. Ten się nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył

0: miejsca, tam był znak parkingu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany na całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. Są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje ośrodek

0: sportu i rekreacji. I scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań napiwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
1: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa, i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną,

0: filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
0: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i

0: 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
1: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, może mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
2: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
1: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
2: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
1: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
4: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
5: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki.

Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70. rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku. Także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale

0: możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu.

0: życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
1: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
0: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawić się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też

0: multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
1: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
0: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
1: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
0: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
1: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
0: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
1: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii, przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej,

0: to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców,

0: Fachowców przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
1: Jesteśmy we Włocławku, w strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
1: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Tak.
1: Miłego dnia.
2: Działa.
1: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
1: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też. O! O! Ciekawe to.

0: To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O, no ledwo. Oj, o, tędy muszę chyba pójść.
1: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest taki dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze, mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę. To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
2: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany na całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji czy będziemy zmieniać te znaki, czy

0: będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
6: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Organizujemy dla naszych członków

0: organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester.
1: Jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
0: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam, też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe, tak, tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż, teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa, zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje i po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
6: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym.

0: Lęcym, uczymy się chodzić, później uczymy się literek, a na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok, w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświeca.

0: udało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700.

0: serwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno.

pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy

0: pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo. Mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie, tym bardziej.

0: że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację, tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często,

0: to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji,

0: którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa 2 szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samorządowy, pomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy Straż Miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
3: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: Nie, no tak.
3: Miłego
4: no
3: dnia.
4: Działa.
3: No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
4: No dobrze, jednak już nie zauważyłem.
3: No, ale

0: Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej. Pieszych, nie, ja takie tam.
1: Ja sam szybko za pieszych.
0: Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
2: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
3: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na

0: takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania. Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany na całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń

0: sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry, dobry rok. Mieliśmy, realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
1: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, tak, więc to są
4: właśnie
3: takie spotkania to integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak, tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, czy ostatnio Wrocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

0: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
1: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
0: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
0: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
0: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
0: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
5: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy.

0: wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
0: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok, w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazu, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia, również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predysponują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze

0: piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia.

0: ja, czyli osoba, która tak naprawdę może szczynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
1: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
0: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na poszczególnych.

0: czy właśnie szkolnej, czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie, naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana. Ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi Pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy

0: na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka

0: Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez pamięci.

Niki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka, gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą

0: spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego

0: recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie.

0: jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim...

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych

0: naszych działaniach, między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagogów.

0: Odze, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje.

0: Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy. I w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także

0: możemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZOO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefit Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka Fajansu Wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
2: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale panie

0: pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z całą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny.

0: Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawił się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 Maja i o Maślanej. Natomiast

No, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym.

0: 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego. Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępniane.
1: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej, natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
2: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
3: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują.

0: ją śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych z ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek. A więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu. Nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy lisy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy,

0: czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
0: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: Trzy godziny później, o 15, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr dętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncert, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
4: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego.

0: pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goraleniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w
1: tej
0: drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji
1: rozmawiać.
0: Przyzwyczajam
1: się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo to coś, co interesuje myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiemy, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko. Czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był zakreślony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim, ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za dwa lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Ta historia
1: koło się zamyka.
0: Nie kończy,
1: tak, koło się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga, to jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają
0: tak,
1: niż oferty,
0: dobry
1: które
0: moment
1: wpływają. Dobry moment na
0: inwestycje,
1: tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje, to już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
0: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda? Przechyla
1: tak powoli,
0: szale,
1: tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy obwodnic mamy oczywiście to tak zwane zazielenienia dróg wojewódzkich, to realizujemy. Realizujemy przebudowę, modernizację, ale też budowę ciągów pieszo-rowerowych, jak państwo wiedzą. Teraz też rozmawiamy o takiej ścieżce rowerowej, ja to nazywam tak kolokwialnie ścieżka rowerowa, między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę, także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda, bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, trzeba
0: wydać i rozliczyć.
1: Wydać, rozliczyć, przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
0: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
1: To znaczy, drodzy państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się

0: pojawia i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych PiS-u. A chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania. Mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też
1: No,
0: ze środków
1: teraz duże pieniądze,
0: budżetowych.
1: chyba blisko 40 milionów. Największym beneficjentem
0: Miejskie Przedsiębiorstwo
1: Funduszy
0: Energetyki
1: Europejskiej dla
0: Cieplnej. Znaczy, 40
1: Kujaw-Pomorza
0: milionów to
1: jest,
0: cały projekt,
1: a
0: prawda? Natomiast
1: 30
0: my prawie
1: chyba,
0: 20
1: czy 20, tak.
0: dołożyliśmy z funduszy europejskich na
1: Modernizację.
0: kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC to o czymś
1: To był
0: świadczy.
1: największy chyba
0: Tak,
1: beneficjent
0: największy.
1: tej
0: W, te,
1: puli,
0: w,
1: tak?
0: tamte, w tamtej puli, w tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergów i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach, no, drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych. No, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,
1: No, one
0: Grudziądz,
1: siłą rzeczy
0: Inowrocław.
1: będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż no,
0: Tak, ale to też
1: wielkie
0: pewnie jest zasługa
1: miejscowości.
0: też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro. Nie mamy się po prostu czego wstydzić.
1: Dziękuję takim najserdeczniej za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 36

0: 36 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
2: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje. Pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności.

0: oszczędności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny. W Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim.

0: I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest w Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają.

0: i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy.

0: i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego, jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum

0: Forum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
0: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Camille, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15:00 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16:00 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17:00 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17:00 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12:00 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12:00 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: Trzy godziny później, o 15:00, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15:00 imprezy orkiestry Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr.

0: w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie. Może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza, zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować. Natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
0: To jest coś w tym złego, czy nie?
1: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
0: Czyli ty otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
1: No o ile nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się
0: to
1: leje
0: jak mówimy?
1: albo... Widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazowo.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później.

0: stoimy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak?
1: Mm-hmm.
0: Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, choć ci pomogę. Czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: Mhm. A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę
1: zależy
0: od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż, jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz, taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był oschły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: Mm-hmm. A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też duża szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
0: Dokładnie. Często z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać to, co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
1: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda?
0: Dokładnie.
1: Często już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
0: Podstawowe cechy dobrego
1: jakbyś
0: ojca.
1: Taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
0: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować i warto też, żeby

0: był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
1: A cechy najgorszego taty na świecie?
0: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak, podchodzący, często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można, w moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że
1: to negocjacje
0: jest jakaś zasada, reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
1: Mm-hmm. Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze. Często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
1: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
0: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło, w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak, a brat to podrósł 20 centymetrów, tak, i jeszcze 3 razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: A to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego,

0: go, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym. Tak, mężczyzna coraz częściej, gdzieś tam koło 30. Myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami 3 razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
1: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
0: Tak. Tak, dokładnie, zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak, więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak, bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na
1: bez
0: kawę,
1: mamy.
0: Bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
1: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto, tak, jeden na jeden najlepiej je spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87 800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka Fajansu Wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
2: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują.

0: Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z całą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas.

0: podatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest w Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa. kluczowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa

0: W naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: problem dzików w Ocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej

0: i wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych z ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo.

0: Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
1: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o którym wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
0: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
1: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Camille, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
0: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
0: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż

0: bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15:00, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15:00 imprezy Orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15:00 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncert, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15:30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do wocławskiego ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w tej drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji rozmawiać.
1: Przyzwyczajam się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo to coś, co interesuje myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiem, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko, czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy Państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był zakreślony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim, ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za 2 lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Tak,
1: koło się zamyka.
0: Koło
1: się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga. To jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, Państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają
0: tak,
1: niż oferty, które wpływają.
0: Dobry moment na inwestycje,
1: tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje. To już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
0: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda?
1: Przechyla tak, powoli tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy obwodnic, mamy oczywiście to tak zwane zazielenienia dróg wojewódzkich, to realizujemy. Realizujemy przebudowę, modernizację, ale też budowę ciągów pieszo-rowerowych, jak Państwo wiedzą. Teraz też rozmawiamy o takiej ścieżce rowerowej, ja to nazywam tak kolokwialnie ścieżka rowerowa, między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę, także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda, bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie,
0: trzeba wydać, rozliczyć,
1: przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
0: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
1: To znaczy, drodzy Państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się pojawia.

0: i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych PiS-u, a chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania, mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też ze środków
1: teraz
0: budżetowych.
1: Teraz duże pieniądze, chyba blisko 40 milionów, największym beneficjentem.
0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
1: Znaczy
0: 40 milionów to cały projekt, prawda? Natomiast my prawie 20 dołożyliśmy z funduszy europejskich na kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC, to o czymś świadczy.
1: To był największy chyba beneficjent.
0: Tak, największy. W tamtej puli, w tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergu i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach, no drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych. No, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz,
1: Inowrocław. No one siłą rzeczy będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż... No,
0: tak, ale to też pewnie jest zasługa też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro. Nie mamy się po prostu czego stydzić.
1: Dziękuję takim serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
2: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
0: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Olesińskiej z samą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie

0: Pani Halinę honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką fajansu włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy fajans włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
0: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
3: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
3: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
3: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
4: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny. W Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe i one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac. a resztę było.

0: było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu wrocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu wrocławski ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Wrocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu wrocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Wrocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Wrocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Wrocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Wrocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Wrocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Wrocławek jako wzór dla innych samorządów.
4: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2000 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał

0: finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne o łącznej wartości, mówię tylko o bezzwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania, i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępniane.
1: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy. Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
2: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
3: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem

0: dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu. Nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liście zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody. Potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić. zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
4: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr dętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
5: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać

0: się w zielonej szkole w Goleniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie. Może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza. Zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować, natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
0: To jest coś w tym złego, czy nie?
1: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
0: Czyli te otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
1: No o ile nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się leje,

0: mówimy.
1: Albo widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, chodź ci pomogę. Czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
0: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
1: Wszystko tak naprawdę
0: zależy
1: od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
0: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
1: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był oschły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
0: A jeśli chodzi o chłopców?
1: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
0: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też ta szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
1: Dokładnie. Często z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać, to co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
0: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda?
1: Dokładnie.
0: Często już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
1: Podstawowe cechy
0: tak,
1: dobrego ojca.
0: Jakbyś taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
1: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie.

0: Wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
1: A cechy najgorszego taty na świecie?
0: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący. Często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można. W moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że
1: to
0: jest jakaś
1: negocjacje
0: zasada,
1: w ogóle.
0: Reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie, nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
1: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze. Często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
1: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
0: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło, a no, w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak. A brat to podrósł 20 centymetrów, tak? I jeszcze 3 razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: Czy to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet zazwyczaj.

nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30. Myślę, że warto przyjąć ten...

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefit Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka Fajansu Wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało.

0: na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no cudowna kobieta. No, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie, o, no, tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale.

0: ale także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
2: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe i one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
3: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił Kartę Mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w 2 kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
4: Karta Mieszkańca ma już rok. Dotychczas z Karty Mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w 2 różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę 2 rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
3: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej

0: Siadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
1: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Wrocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
0: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Wrocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Wrocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Wrocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Wrocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Wrocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Wrocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Wrocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać

0: finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji Ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
2: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
2: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjeżdżają.

0: jadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki nie, to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białą.

0: Borską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
2: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr Dętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
3: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w
1: tej
0: drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji rozmawiać.
1: Przyzwyczajam się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo to coś, co interesuje myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiemy, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko. Czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był określony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim, ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za 2 lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Ta historia koło się zamyka.
1: Koło się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga, to jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają
0: tak,
1: niż oferty,
0: to dobry
1: które
0: moment
1: wpływają.
0: Na...
1: Dobry

0: moment na inwestycje, tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje. To już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
1: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda?
0: Przechyla. Tak, powoli, tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy obwodnic, mamy oczywiście to tak zwane zazielenienia dróg wojewódzkich, to realizujemy. Realizujemy przebudowę, modernizację, ale też budowę ciągów pieszo-rowerowych, jak Państwo wiedzą. Teraz też rozmawiamy o takiej ścieżce rowerowej, ja to nazywam tak kolokwialnie, ścieżka rowerowa, między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę. Także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda? Bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, trzeba
1: wydać i rozliczyć.
0: Wydać, rozliczyć, przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
1: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
0: To znaczy, drodzy Państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się pojawia i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych PiS-u, a chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania, mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też ze środków
1: teraz
0: budżetowych.
1: Teraz duże pieniądze, chyba blisko 40 milionów, największym beneficjentem.
0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Znaczy 40 milionów to cały projekt, prawda? Natomiast my prawie 20 dołożyliśmy. Tak. Z funduszy europejskich na kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC, to o czymś
1: świadczy.
0: To był
1: największy chyba beneficjent.
0: Tak, największy. W tamtej puli, w tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergów i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach. No, drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych. No, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był

0: zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,
1: No, one
0: Grudziądz,
1: siłą rzeczy
0: Inowrocław.
1: będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż no,
0: Tak, ale to też
1: wielkie
0: pewnie jest zasługa
1: miejscowości.
0: też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro. Nie mamy się po prostu czego wstydzić.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka Fajansu Wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same

0: niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo, wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z całą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką fajansu włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy fajans włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie.

0: Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawił się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w 2 kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są 2 opcje, bo karta jest wydawana w 2 różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę 2 rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi

0: od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
1: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana

0: aspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład maszanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0% i proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu.

0: Tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób. Poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Ocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać

0: odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
1: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
0: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
1: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
0: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr Przybrzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Wrocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek wrocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
0: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w barwie.

0: bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy Orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygłupia.

Ładza ujędrnia, więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie, może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza. Zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować, oczywiście.
1: Stereotypizować, natomiast

0: no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj.
1: Czy tak? Jest coś w tym złego, czy nie?
0: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
1: Czyli otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
0: No o bo ile jak nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się
1: to
0: leje
1: jak
0: albo... widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, choć ci pomogę. Czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był osły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy.

0: do na przykład siostry, taka jest też duża szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
1: Dokładnie. Często z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście te role po prostu odtwarzać to, co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
0: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda?
1: Dokładnie.
0: Często już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
1: Podstawowe cechy
0: Taki,
1: dobrego
0: jakbyś
1: ojca.
0: taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
1: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
0: A cechy najgorszego taty na świecie?
1: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący, często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można, w moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że
0: do
1: już jest jakaś
0: negocjacji w
1: zasada,
0: ogóle.
1: reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
0: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze, często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
0: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
1: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim.

0: wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło. A no, w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak. A brat to podrósł 20 centymetrów, tak? I jeszcze 3 razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: Czy to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30, myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami 3 razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
1: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
0: Tak. Tak, dokładnie, zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak, więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak, bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na kawę, bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
1: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto, tak, jeden na jeden najlepiej je spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20. 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle.

0: ile? 30 lat pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo, wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z samą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką fajansu włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy fajans włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no cudowna kobieta. No, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję.

0: piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
2: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu, no i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy, i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
3: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
4: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
3: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego

0: oparkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę Karty Mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
1: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
0: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Wrocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Wrocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Wrocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc tu właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Wrocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Wrocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Wrocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest...

0: planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
1: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
0: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
1: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
0: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
1: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuacje, kiedy liscy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który

0: adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr Przybrzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
4: Czyli o stylu

0: nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy Orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: To już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malowniczy

0: położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w
1: politycznej.
0: Tej drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji rozmawiać.
1: Przyzwyczajam się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo to coś, co interesuje myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiem, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko. Czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był zakreślony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim, ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za 2 lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Tak,
1: koło się zamyka.
0: Koło
1: się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga. To jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają
0: tak,
1: niż oferty, które wpływają.
0: Dobry
1: moment na inwestycje, tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje. To już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
0: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda?
1: Przechyla tak powoli, tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy obwodnic mamy oczywiście to,

0: tak zwane zazielenienia dróg wojewódzkich, to realizujemy. Realizujemy przebudowę, modernizację, ale też budowę ciągów pieszo-rowerowych, jak Państwo wiedzą. Teraz też rozmawiamy o takiej ścieżce rowerowej, ja to nazywam tak kolokwialnie, ścieżka rowerowa, między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę, także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda, bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie,
1: trzeba wydać, rozliczyć,
0: przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
1: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
0: To znaczy, drodzy Państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się pojawia i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych PiS-u, a chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania, mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też ze środków
1: teraz
0: budżetowych.
1: Teraz duże pieniądze, chyba blisko 40 milionów, największym beneficjentem
0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Znaczy 40 milionów to cały projekt, prawda? Natomiast my prawie 20 dołożyliśmy z funduszy europejskich na kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC, to o czymś świadczy.
1: To był największy chyba beneficjent.
0: Tak, największy. W tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergów i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach, no drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych, no, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz,
1: Inowrocław. No one siłą rzeczy będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż... No,
0: tak, ale to też pewnie jest zasługa też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej

0: części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro, nie mamy się po prostu czego wstydzić.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był Pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było,

0: ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: Czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Łociowskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no, cudowna kobieta. No, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była uczyła inne

0: pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystą, faną fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił Kartę Mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w 2 kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta Mieszkańca ma już rok. Dotychczas z Karty Mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest w Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w 2 różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę 2 rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową

0: realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach przy drodze.

0: W drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
1: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
0: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
1: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
0: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
1: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie.

0: robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
4: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać,

0: kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: To już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku.

0: posiłku?
1: Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię Ewo
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie, może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza. Zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować, natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje.

0: przyjmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
1: To jest coś w tym złego, czy nie?
0: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
1: Czyli te otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
0: No o ile nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się leje albo... widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, chodź ci pomogę, czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był oschły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego nie zawsze może zaoferować. Też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też ta szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
0: Dokładnie. Często z synami jest tak, że

0: oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać, to co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
1: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda?
0: Dokładnie.
1: Często już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
0: Podstawowe cechy
1: tak,
0: dobrego
1: jakbyś
0: ojca.
1: Taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
0: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
1: A cechy najgorszego taty na świecie?
0: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący, często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można, w moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że
1: to
0: jest jakaś zasada,
1: w ogóle.
0: Reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie, nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
1: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze. Często jest całymi dniami w pracy. Nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
1: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
0: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło, a no w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki,

0: nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak, a brat to podrósł 20 centymetrów, tak, i jeszcze trzy razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: Czy to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30, myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami trzy razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
1: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
0: Tak, dokładnie. Zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak? Więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak? Bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na kawę, bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
1: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto, tak, jeden na jeden najlepiej je spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja

0: kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20. 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefit Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka Fajansu Wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam.

0: pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo, wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką fajansu włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy fajans włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Łodziowskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoni spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie, o, no, tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam

0: swoje wyroby z Biennale. Także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
2: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
3: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w 2 kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
4: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w 2 różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę 2 rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
3: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się

0: Także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
1: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Wrocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
0: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Wrocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Wrocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Wrocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Wrocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Wrocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Wrocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Wrocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który

0: pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej, natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
2: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
2: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą

0: do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr Przybrzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat

0: pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
2: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestry Tętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
3: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później, o 15.30, rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę.

0: A przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w
1: tej
0: drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji
1: rozmawiać.
0: Przyzwyczajam
1: się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo to coś, co interesuje myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiemy, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko, czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy Państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był określony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy, tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za 2 lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Ta historia
1: koło
0: się
1: zamyka.
0: Nie kończy,
1: tak, koło się
0: kończy.
1: Koło się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga. To jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, Państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają.

0: wyższają niż oferty, które wpływają. Dobry moment na inwestycje, tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje. To już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
1: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda?
0: Przechyla tak powoli, szale, tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy

0: między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę, także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda? Bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie,
1: trzeba wydać
0: trzeba
1: i rozliczyć.
0: Wydać, rozliczyć, przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
1: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
0: To znaczy, drodzy Państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się pojawia i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych PiS-u, a chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania, mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też
1: no,
0: ze
1: teraz,
0: środków
1: teraz duże
0: budżetowych.
1: Pieniądze, chyba blisko 40 milionów, największym beneficjentem
0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepła. Znaczy 40 milionów
1: jest...
0: to cały projekt, prawda?
1: 30,
0: natomiast my prawie 20
1: chyba,
0: dołożyliśmy.
1: Tak.
0: Z funduszy europejskich na kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC. To o czymś
1: świadczy.
0: To
1: był największy chyba beneficjent.
0: Tak, największy.
1: W
0: tamtej puli, w tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergu i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach, no drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych. No, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,
1: no,
0: Grudziądz,
1: siłą rzeczy
0: Wrocław.
1: Będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż... No,
0: tak, ale to też pewnie jest zasługa też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro, nie mamy się

0: się po prostu czego wstydzić.
1: Dziękuję takim najserdeczniej za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefit Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
2: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo.

0: zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z całą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawione.

0: wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawił się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest w Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważna.

0: ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne o łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie, rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc tu właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta.

0: Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi, różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek. A więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu. Nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy lisy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się

0: Lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
1: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
0: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
1: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
0: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr Przybrzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
0: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu.

0: nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec-Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy Orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

To budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie, może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jak jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza, zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować, natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która

0: się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
1: To jest coś w tym złego, czy nie?
0: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
1: Czyli te otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
0: No o ile nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się
1: to
0: leje albo... widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, chodź ci pomogę, czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był osły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też duża szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
0: Dokładnie. Często

0: Z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać, to co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
1: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda?
0: Dokładnie.
1: Często już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
0: Podstawowe cechy
1: Taki,
0: dobrego
1: jakbyś
0: ojca.
1: taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
0: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
1: A cechy najgorszego taty na świecie?
0: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący, często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można, w moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że jak
1: do
0: już jest jakaś
1: negocjacji
0: zasada,
1: w ogóle.
0: Reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
1: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze. Często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
1: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
0: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło, w sumie 3 razy zmieniłam.

0: zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak, a brat to podrósł 20 centymetrów, tak, i jeszcze trzy razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: Czy to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30, myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami 3 razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
1: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
0: Tak. Tak, dokładnie, zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak, więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak, bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na
1: bez
0: kawę,
1: mamy.
0: Bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
1: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto, tak, jeden na jeden najlepiej je spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Połowy.

0: miejsce dla twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
1: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
2: Czy pani lubiła malować wzory?
1: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to

0: trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo, wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z samą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no cudowna kobieta. No, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje

0: Życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy, i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departamentu

0: Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4/6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie
1: uzupełniają. Finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne o łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania, i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to.
2: Ogólnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej. Zmieniliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o miliardów złotych.
3: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku
4: w latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta, często ludzie dokarmiają te dziki i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi. Dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeże miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
3: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich.
4: Spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie pomagajmy, nie próbujmy